0: na ɛkɔ akɔtu nipa na fu hɔ na ɔte hɔ ama nipa wofra na sɛ nipa wofra saa dan na ama no na ɛbɛtu nipa ɛbɛtu mu afirim
1: deɛ woka ne deɛ ne mu ayɛ ne sɛ sɛ ɛwura kɔ hɔ ka sɛ ɛbia yɛ studio hɔ ɔmfa nyɛ studio bio mu wɔde yɛ ade foforɔ deɛ a ɔno na ɔbɛtu afiri hɔ na nipa wofra a ɔba hɔ no na ɔde hɔ ama no
0: pɛpɛpɛpɛpɛ bɛyɛ ɔtwene ne ntutɔ assembly na ma ɛbabi a ɛsɛ pragyɛfoɔ no kɔ na ɛse yɛ nkɔ Apre no ne ni tie de ho ho enye se de me ka onimo enye we enye asam foforo